0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tak naprawdę był jednak zły na siebie. Nie powinien był czekać na nią w ciemnej klatce. Mógł stanąć przed wejściem i normalnie z nią pogadać. Mógł zadzwonić, bo miał jej numer, a jeśli by go spławiła, to został jeszcze mail. Co mu przyszło do głowy? Wiedział, że to coś więcej niż służbowa obsesja. Od kiedy ją zobaczył na konferencji w tej spódnicy i rozpuszczonych jasnych włosach, coś w nim uruchomiła. Zdawało mu się, że jest między nimi jakaś nić porozumienia. Lena jest od niego jeszcze bardziej narwana i chorobliwie ambitna, ale z jakiegoś powodu mu to nie przeszkadzało. Gdyby nie zabrała mu telefonu, pewnie już by dzwonił i próbował przepraszać. Starałby się ją jakoś udobruchać. Miała też jego laptop, ale w tej kwestii był spokojny. Bez hasła do niczego się nie dogrzebią. Zresztą i tak wszystko trzymał w chmurze, a jak tylko dojedzie do domu, może go odłączyć z iCloud jednym kliknięciem. Bez właściwych kodów ten sprzęt na nic im się nie zda. Miał falę zielonego, więc pruł jak szalony, aż nagle rozbłysło czerwone. Musiał zahamować. Zatrzymał się obok przystanku przed rondem wiatracznym, na którym siedziały 13-latki, chociaż godzina była tak późna, że żaden tramwaj już nie jeździł. Zamachały do niego i zaczęły się mizdrzyć. Podniósł szybkę w kasku i zmierzył je groźnym spojrzeniem, ale tylko je tym rozbawił. Wiedział, że mógłby mieć każdą z nich, nawet nie ujawniając swojego niku z internetu. Pewnie, że tych dziewczyn nie interesowały niewyjaśnione zagadki kryminalne, ani jego dziennikarska robota, ale miał cały szwadron takich kandydatek w sieci. Influencerek, żarliwych czytelniczek, fanek true crime i modelek. Swego czasu z tego korzystał. Oczywiście w granicach rozsądku. Przestał, kiedy zorientował się, że wiele z nich dąży tylko do tego, żeby umieścić swoje zdjęcie z nim na siatce albo pokazać się w mieście. Był sławny, ale one nie widziały w nim chłopaka, jakim był Max Gubernatis. Chciały spotykać się z tajemniczym Noah z Niewybaczalnego, rozwiązującym najtrudniejsze sprawy, z którymi policja sobie nie radzi, i wyobrażały sobie, że trzepie na tych podcastach kupę hajsu. Nagle ta Lena, która nie chciała mieć z nim nic wspólnego, wydała mu się jeszcze bardziej atrakcyjna. Co zrobiłby, gdyby nie była policjantką? Czy pozwoliłby jej od tak zarekwirować prywatne rzeczy? Zrobiła to bezprawnie i mógł jej utrzeć za to nosa. Sierżant Lena Silewicz bardzo by się zdziwiła, gdyby wstała rano, a w mieszkaniu nie znalazła jego sprzętu. Więcej, to ona musiałaby się pofatygować do niego, bo przecież jeśli odzyska komórkę i komputer, nie będzie miał żadnego powodu, żeby stawiać się w komendzie. Te głupie fantazje poprawiły mu nastrój. Czuł się jak po dodatkowym kopniaku adrenaliny. Aż nagle uświadomił sobie, że w plecaku, który Lena mu zabrała, miał klucz do swojego mieszkania. Nie wejdzie do domu, nie odepnie iClouda, nie będzie miał gdzie zmrużyć oka. Musiałby jechać do Konstancina i kajać się przed Alkiem, a tego zdecydowanie wolałby uniknąć. Przeklął dobitnie i zalała go fala złości na Lenę, jakiej nie czuł nawet do starszego brata, a potem, niewiele myśląc, zawrócił na zakazie, pognał z powrotem na Krasińskiego. Zaparkował od tyłu bloku i niemal od razu zidentyfikował balkon mieszkania policjantki. Drzwi były uchylone, a światło paliło się tylko w głębi. Salon tonął w ciemnościach. Noah widział zarys mebli, porozrzucane rzeczy w przedpokoju.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kobieta, istota ludzka. Le Journal ogłasza nazajutrz. Wielkie zwycięstwo feminizmu, pisze. Dopuszczono kobietę do wyższej szkoły, do nauczania studentów obu płci. Co też stanie się z sugerowaną wyższością mężczyzny samca? Zaprawdę powiadam wam, bliski jest czas, gdy kobiety staną się istotami ludzkimi. Kobieta istotą ludzką? Ale jak to? Kobieta to zaledwie twór pośredni pomiędzy dzieckiem a mężczyzną. Ciąży mu zresztą jak ołów. Do tego jest bezpłodna duchowo. Nie odróżnia dobra od zła. Nie ma własnego zdania. Wszystko uzależnia od tego, co ludzie powiedzą. Brak jej odwagi i moralności. Jest gwałtowna, kłótliwa, fizycznie słaba. Jedyną bronią kobiety jest język, a obracanie nim ulubionym jej sportem. Poza tym kobieta ma być po pierwsze matką. Dziennikarz, dramaturg i pisarz Octave Mirabeau wyraża się jasno. Kobieta to nie mózg, to płeć i tak jest o wiele lepiej. Ma do odegrania w tym świecie tylko jedną rolę. Uprawianie miłości, by zachować rasę. Kobieta nadaje się do miłości i do wychowywania dzieci. Niektóre kobiety, rzadkie wyjątki, sprawiały wrażenie, że są kreatywne w sztuce i w literaturze. Były jednak albo nienormalne, albo ich rzekomy talent był po prostu odbiciem talentu mężczyzny. Już wolę prostytutki, ponieważ te żyją przynajmniej w zgodzie z naturą. Po drugie, żoną. Tu cytat z Schopenhauera. Z dziewczętami postąpiła natura w sposób, który w znaczeniu dramatycznym nazywa się teatralnością, obdarzając je na niewiele lat nadmiarem piękna, powabu i pełnią kształtów, kosztem ich całego pozostałego życia. A to w tym celu, aby w owych latach mogły do tego stopnia zawładnąć wyobraźnią mężczyzny, iżby ten czuł się zniewolony i chciał podjąć się w swej poczciwości troski o nie na całe życie pod jakąkolwiek formą. Po trzecie, kochanką. Zresztą kobieca przebiegłość zwija żagle, gdy spotka się przypadkowo z męską przebiegłością, która nie jest hamowana przez popęd płciowy.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
0: Po reklamie.
7: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpln.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
4: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie. Z zapachem lasu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kilogram 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol.
3: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
4: Sanostol?
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania powierza.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
9: Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lat.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
9: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
13: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
12: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
17: Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj bardzo miły, jak sądzę, czas, a będzie to czas tym bardziej miły, że w umiłowaniu wakacji, które przyjdzie nam już lada moment pożegnać. Proponuję wam wyprawę do różnych miejsc na świecie. Będziemy przyglądać się im przez pryzmat produkcji filmowych. Obiecuję, że będzie też ciekawie dzięki zajrzeniu do Londynu, dokąd zabiera nas stały korespondent RMF FM, Bogdan Frymorgan. A poza tym nasza wysłanniczka za ocean, Lidia Krawczuk, miejsca znane z amerykańskich filmów przybliży jak co tydzień o tej porze. Ja nazywam się Magda Juszczyk, do godziny 14 jestem dzisiaj z wami, a na dobry początek naszego spotkania piosenka, którą Rod Stewart wykonuje, a nosi ona tytuł Sailing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość, popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Gutek Film przedstawia Gorzkie Święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie Święta w kinach od 28 sierpnia.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: 9 wielkich, białych liter na wzgórzu. Wystarczy jedno ujęcie i od razu wiadomo, gdzie jesteśmy. Hollywood Sign od ponad 100 lat jest symbolem amerykańskiego kina i jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. O tym nasza stała korespondentka zza oceanu.
0: Miejsca znane z amerykańskich filmów prezentuje Lidia Krawczuk.
2: Choć większość z nas kojarzy go z filmami, bardzo często nawet nie zwracamy na niego uwagi. Pojawia się w tle przez kilka sekund, ale wystarczy, by widz od razu wiedział, że akcja przeniosła się do Hollywood. Można go zobaczyć m.in. w filmach La La Land, Argo 2012, Rock Theater oraz w dziesiątkach seriali i produkcjach telewizyjnych. Bywa też bohaterem scen katastroficznych. W filmach litery wielokrotnie płonęły, rozpadały się albo były niszczone przez trzęsienia ziemi czy kosmitów. W rzeczywistości na szczęście nic takiego nigdy się nie wydarzyło. No to fragment z La La Land.
3: Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
4: Thank you.
3: I can do it a different way.
4: No, that's fine. Thank you very much.

Choć dziś trudno w to uwierzyć, napis wcale nie powstał z myślą o filmach. W 1923 roku był po prostu reklamą nowego osiedla mieszkaniowego. Brzmiał wtedy Hollywood Land i miał zachęcać zamożnych mieszkańców do kupowania działek na wzgórzach Los Angeles. Każda litera miała prawie 14 metrów wysokości, a po zmroku napis rozświetlało około 4000 żarówek. Reklama miała stać zaledwie kilkanaście miesięcy, została jednak na stałe. W latach 40. usunięto końcówkę Land i od tego momentu było po prostu Hollywood. Z czasem napis zaczął jednak popadać w ruinę. W latach 70. część liter była uszkodzona, a niektóre groziły zawaleniem. Przełom nastąpił w 1978 roku. Dzięki zbiórce pieniędzy zbudowano zupełnie nowy znak ze stalowej konstrukcji. Każdą literę sfinansował inny sponsor. Wśród darczyńców był m.in. Hugh Hefner, założyciel magazynu Playboy. Od tamtej pory znak jest pod stałą ochroną. Cały teren jest ogrodzony, monitorowany kamerami i czujnikami ruchu. Nie można podejść pod same litery, choć każdego roku próbują to zrobić tysiące turystów. Dziś Hollywood Sign jest jednym z najczęściej fotografowanych miejsc w Los Angeles. Trudno uwierzyć, że miał być jedynie tymczasową reklamą osiedla. Zamiast zniknąć po kilkunastu miesiącach, stał się symbolem miasta i całej amerykańskiej fabryki snów.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten film powstał 26 lat temu, premierę miał w 1980 roku i teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu The Blues Brothers pojawia się w RMF Classic. Tytuł piosenki, trudno mu odmówić słuszności, Everybody Needs Somebody.

To była muzyka z filmu Tango, a podążając tropami kina Carlosa Saury, namawiałam was podczas tych letnich tygodni, byście odwiedzili Portugalię, by też posłuchać Lizbony. Mam dla was dzisiaj propozycję wyjątkową, która umożliwi wam spotkanie z Warszawą i to taką, o jakiej możecie czytać w Lalce Bolesława Prusa. Do czego zmierzam? Otóż jutro, w samo południe, Andrzej Seweryn przeczyta na żywo fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w stolicy. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, ale my zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych przed księgarnię i tych, którzy pragną spotkać się osobiście z aktorem po wydarzeniu. Mamy dla was kilka limitowanych wejściówek typu VIP i możecie zdobyć podczas tego spotkania z tymi wejściówkami autograf artysty. Jeżeli macie na to ochotę, a namawiam was, to piszcie do nas redakcja@rmfclassic.pl. Takie wejściówki specjalne, wyjątkowe i otwierające wam bramy do niesamowitej rozmowy i spotkania z Andrzejem Sewerynem mogą być wasze. redakcja@rmfclassic.pl. Posłuchamy teraz fragmentu kantaty numer 147 Bacha i będzie to utwór w wersji orkiestry barokowej z Amsterdamu. Muzykami dyryguje Ton Koopman.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
6: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
5: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
7: Natalia Ryba,
6: Jacek Cykan.
5: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
8: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna plomka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
15: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Jan Hammer jest autorem tej muzyki, muzyki z serialu Policjanci z Miami. Nie wiem, czy mówi wam ten polski tytuł coś, ale kiedy powiem Miami Vice, to wszyscy wiedzą, co to za swoisty kicz, za którym, gdy go dawno nie widzieliśmy, tęsknimy. Też tak macie, że Miami Vice wywołuje w was pewną słabość i jest waszym, jak to się mówi we współczesnej Polsce, guilty pleasure. Możecie pisać do mnie w tej sprawie, połączymy poczucie zażenowania lub skrępowania takim upodobaniem. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Teraz będzie troszeczkę inaczej muzycznie. Księżyc w Rynsztoku to jest produkcja z Francji i być może znacie ten film, który powstał właściwie podobnie, w okresie podobnym co Policjanci z Miami, bo produkcja Policjantów wystartowała w 1984 roku, a Księżyc w Rynsztoku, francusko-włoski film, premierę miał w 83. Dlaczego mówię tak wylewnie o tej produkcji? Film zdobył Cezara, a oprócz tego jest tu wyśmienita obsada. Gérard Depardieu w czasach, kiedy głównie zajmowaliśmy się tym, jak utalentowanym jest artystą, a nie jakie ma poglądy polityczne. Nastasia Kiński też tutaj zagrała, więc wróćmy do muzyki z Księżyca w Rynsztoku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już we wtorek o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Cztery z pocztówek w RMF Classic.
1: Na koniec tego wakacyjnego cyklu raz jeszcze przyjrzymy się pocztówce. Pierwsze, jeszcze nieilustrowane karty korespondencyjne w XIX wieku wprowadzili Austriacy. Pierwsze pocztówki ilustrowane, i to odręcznie, pojawiły się na frontach wojny francusko-pruskiej roku 1870. Dopiero po tej wojnie po Europie zaczęły krążyć pocztówki z beztroskimi widokami, z pozdrowieniami z najlepszych hoteli i uzdrowisk, znad mórz i znad wód, jak to się mawiało. Także takie wakacyjne w charakterze korespondencyjne karty posiada właściciel imponującej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
2: Jest tak ogromna ilość tematów, na które pocztówki odpowiadają, że układając te pocztówki, to po pierwsze musiałem zawsze pilnować, żeby nie było, nie daj Boże, deszczu czy wilgoci za dużej. Natomiast przy tym oglądaniu kiedyś zwróciłem uwagę na rzecz, która mnie zdecydowanie irytowała, bo na pocztówkach zamiast na stronie tekstowej, to na stronie ilustracyjnej był przylepiony znaczek. Dopiero po wielu latach dowiedziałem się, o co to chodziło. Otóż były stowarzyszenia kolekcjonerów pocztówek, które funkcjonowały już od XIX wieku. Także kolekcjonerzy pocztówek zaczęli bardzo, bardzo wcześnie. Oczywiście kobiety dominowały z początku w tym, ale nawet papieże kolekcjonowali pocztówki. Domyślam się, że byle jakich pocztówek nie mieli. W każdym razie do przechowywania pocztówek były albumy. Jeśli chcieliśmy się popisać, że mamy pocztówkę na przykład wysłaną z Borneo, czy z Somalii, czy z jakiegoś innego egzotycznego kraju, to wyciąganie za każdym razem z delikatnych narożników w albumie pocztówek albo prowadziło do zniszczenia, uszkodzenia pocztówek, albo do uszkodzenia albumu. Wobec tego to, co nazwano potem TCV, czyli Timbre Code ERSO, znaczek na stronie ilustracyjnej, to było uzasadnione tym, że mieliśmy na froncie już od razu odpowiedź, czy na pewno ta kartka została wysłana z tak dalekiego, niezwykłego kraju. Także to przez długie lata było jakimś ułatwieniem prezentacji. Potem jednak doszli ludzie do wniosku, że walory estetyczne wymagają, żeby nie była niczym zabazgrana na ilustracji pocztówka. Wobec tego wycofano się z tego pomysłu. Natomiast te pomysły właśnie nalepiania znaczka na stronie ilustracyjnej wyszły od stowarzyszeń kolekcjonerów.
1: Pocztówki także ze znaczkami naklejonymi na stronie ilustracyjnej, historyczne pocztówki ze zbiorów Marka Sosenki, można zobaczyć na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
0: Kadry z pocztówek w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Porek.

Słuchacie RMF Classic. Sięgniemy teraz po fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Utwór wykonają muzycy orkiestry Concert Hebau, a dyrygować nimi będzie Em Jung Un Chang.

0: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
1: Tak będzie do godziny 14. Mam dzisiaj dla Was zaproszenia na film, który, cóż, nie jest to wesoła opowieść, jest to rodzaj kinoterapii, ale bardzo, bardzo Wam polecam spotkanie z bohaterami filmu 500 mil. Jeśli będziecie trochę cierpliwi, to o godzinie 12.30 zanurzę się bardziej konkretnie w tematykę tego filmu. Powiem tylko, że Irlandia będzie w naszej soczewce radiowej, w programie, w którym przyglądamy się plenerom, widokom na rozmaite strony świata zawartym w filmach. A teraz, no to było nieuchronne. Taylor Swift musi się pojawiać w RMF Classic, w końcu jest bohaterką masowej wyobraźni. Jeśli lubicie tę artystkę, to dodam, że jej piosenka pojawia się w Toy Story 5 i właśnie dlatego w charakterze nowości w playliście RMF Classic ta piosenka się pojawia.

0: Reklama.
1: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
15: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
16: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
17: Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

Pozłacany wiek to tytuł produkcji, do której muzykę stworzyli Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams. A wy piszecie do mnie w różnych sprawach. W kwestii Taylor Swift pan Paweł, nasz stały słuchacz, pisze, że najlepsza jest w filmie Tam, gdzie śpiewają raki. Ktoś inny pyta o wejściówki, zaproszenia specjalne na wydarzenie, które przygotowaliśmy dla was jutro, w samo południe. Andrzej Seweryn przeczyta na żywo fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie księgarni, która jest wam dobrze znana, przy ulicy Koszykowej 34. To wydarzenie jest otwarte. Możecie przychodzić tak licznie, jak tylko chcecie. A wszystkich chętnych, oprócz tego, że zapraszamy przed księgarnię, to zapraszamy też do wzięcia udziału w zamachu na podwójne zaproszenia na spotkanie z aktorem po wydarzeniu. Możecie taką wejściówkę VIP pozyskać, pisząc do nas. Redakcja @rmfclassic.pl. To właśnie tu trzeba słać swoje zgłoszenie. Teraz w RMF Classic muzyka Vangelisa do filmu zatytułowanego 1492 Wyprawa do raju.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w Lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania Lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Katarzyna Chnat.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: A może u Tiffany'ego? Za drogo.
13: Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
14: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Po reklamie.

0: Miasta w roli głównej. Oprowadza Magda Juszczyk.
1: Dzisiaj zrobimy maleńki wyłom od reguły, w której polecam wam rozmaite miasta na mapie świata, które stały się scenerią rozmaitych filmów. Dzisiaj wybierzemy się razem do Irlandii. Będzie to fascynująca podróż, w której i plenery was zachwycą, i historia. Ten film 4 września wejdzie na polskie ekrany, a już dzisiaj w RMF Classic możecie zdobyć podwójne zaproszenia. Możecie pisać do mnie, ale o tym za moment. Nieprosta to historia. Film nosi tytuł 500 mil. Do ostatniej chwili trzymać was będzie w niepewności dotyczącej rozstrzygnięć fabularnych. To przejmująca opowieść o rodzinnej konstelacji, która w wyniku pewnego tragicznego wydarzenia rozpada się na kawałki i naprawdę nie wiadomo, czy ten świat uda się poskładać. Pamiętacie dziecięcego aktora, który zagrał w filmie Jojo Rabbit? Reżyser Taika Waititi nagrodzony został Oscarem za swój scenariusz wtedy. A teraz jego aktor z filmu Jojo Rabbit, Roman Griffin Davis, wraca w roli głównej w filmie 500 mil. Nastoletni Finn, i właśnie tę postać gra wspomniany aktor, i jego młodszy brat Charlie uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozstaniu rodziców. Ich celem, celem tych chłopaków, jest dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii, a także dom ukochanego dziadka Johna. Będzie to taka ostatnia bezpieczna przystań dla tych chłopaków w rozpadającym się ich świecie. Przed nimi najpierw 500 mil niełatwej podróży, podczas której będą musieli polegać na sprycie, jakimś uroku własnym, osobistym i życzliwości napotkanych ludzi. Zobaczycie tutaj też Maisie Williams, którą być może pamiętacie z Gry o Tron. Zagra ta aktorka uliczną muzykantkę, tak mogłabym ją nazwać. Jeżeli macie ochotę na podwójne zaproszenia na projekcję filmu 500 mil, to już teraz możecie do mnie pisać. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. O wszystkich atrakcjach tego filmu wam nie wspomniałam i o przeżyciu, które będzie waszym procesem. Namawiam, polecam, można by ten film spuentować jako kino familijne. Ale to jest według mnie kino terapeutyczne. Produkcja Irlandia, Wielka Brytania i Cypr, a w RMF Classic z siedzibą na warszawskim Powiślu możecie zdobyć podwójne zaproszenia. Piszcie do mnie, przypomnę adres: magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. 500 mil od 4 września w kinach. Wy możecie obejrzeć wcześniej.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic. Teraz w naszej playliście Saverio Mercadante, Rondo Russo z koncertu fletowego E-moll. Utwór wykonają muzycy i solisti Veneti. Claudio Schiamone będzie dyrygował artystami.

Claudio Simone dyrygował muzykami i solisti i Veneti, a ja mam dla was nieustająco propozycję dotyczącą jutra, a możecie w samo południe przeżyć coś naprawdę niezwykłego. Kto słucha uważnie RMF Classic, ten zapewne już wie, że szykujemy wam swoisty event w witrynie. Pod takim hasłem operacyjnym zajmujemy się tym tematem. Andrzej Seweryn czytać będzie na żywo fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie pewnej księgarni. Jej adres to Koszykowa 34 w Warszawie. To wydarzenie jest otwarte, ale my zapraszamy was przed księgarnię, a także z zaproszeniami wyjątkowymi, powiedziałabym takie wejściówki VIP mamy do rozdania i te pozwolą wam spotkać się osobiście z Andrzejem Sewerynem po wydarzeniu. Być może uda wam się zdobyć jego autograf, kto wie, próbujcie szczęścia. Redakcja @rmfclassic.pl, te wejściówki mogą być wasze, a jutro o 12 w samo południe spotykamy się przy Koszykowej 34 w księgarni, która być może w ogóle was zaczaruje, nie mówiąc już o tym, że zobaczycie tam ludzi RMF Classic. Bądźmy razem w tym przeżyciu. W końcu nieczęsto się zdarza taka okazja. Ja skreślam już godzinę do tego wydarzenia. O godzinie 12 w poniedziałek widzimy się, słyszymy i wpatrujemy w Andrzeja Seweryna. Roy Orbison teraz i piosenka zatytułowana You Got It. Wy możecie mieć te zaproszenia i wydaje mi się, że tytuł piosenki został tu specjalnie tak dobrany. Żadna inna piosenka Roya Orbisona nie pasowałaby teraz.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
13: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Tak jak nie ma pewności w temacie Marioli, tak nie ma pewności, czy przypadkiem piosenka Michaela Bublé Sway nie działa jak magnes na pracowników radia. Natalia Grzeszczyk przybyła do redakcji, będzie panować nad waszą wyobraźnią po godzinie 14, ale też reporterzy RMF FM ciągną do naszego studia, tak jakby czuli ten vibe, ten rytm. To właśnie, o czym śpiewa Michael Bublé. To Sway. Jeśli przypadła wam do gustu piosenka, to nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejną emisję tego hitu. A teraz mam dla was muzykę filmową. Wiem, że lubicie słuchać naszych propozycji. To jest nowość w playliście RMF Classic. Utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Michael Giacchino jest autorem tej kompozycji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko.
11: Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.

0: królem można zostać, ale jak pozbyć się wrodzonej wady wymowy? O tym wyzwaniu właśnie jest nagrodzony Oscarem film Toma Hoopera. Słynna scena przemówienia księcia Alberta na stadionie Wembley nie mogła powstać na przebudowanym, nowoczesnym obiekcie. Ekipa przeniosła się zatem na dwa inne stadiony, w Leeds i w Bradford, gdzie nakręcono ujęcia z trybunami i tłumem.
1: I'm not here to discuss personal matters.
2: Why are you here then?
1: Because I bloody well stammer!
0: Film nawiązuje do wielu historycznie udokumentowanych zdarzeń, na przykład koronacji Jerzego VI. Ponieważ prawdziwe opactwo westminsterskie nie było dostępne dla ekipy filmowej, sceny prób przed koronacją nakręcono w katedrze Ely w hrabstwie Cambridgeshire. Jej wnętrza poddano ogromnej transformacji. Zbudowano tam replikę historycznego tronu świętego Edwarda oraz ułożono gigantyczny, zgodny z oryginałem, dywan. Witamy w niepozornej gregoriańskiej kamienicy przy Portland Place w Londynie. To tu znajdował się odrapany gabinet z charakterystycznymi świetlikami, gdzie król Jerzy VI spotykał się ze swoim logopedą. Grający ich Colin Firth i Jeffrey Rush rozwijają na ekranie pełną napięcia skomplikowaną chemię. Nawiasem mówiąc, prawdziwy Lionel Logue prowadził swoją praktykę niedaleko stąd pod numerem 146 na Harley Street.
2: Perhaps the most fateful
3: in our history.
2: I send.
0: Wiele scen filmu Jak zostać królem rozgrywa się w pałacu Buckingham. Ponieważ ta rezydencja nie jest dostępna dla filmowców, udawał ją stojący nieopodal budynek Lancaster House. Jego bogato zdobione wnętrza i monumentalne schody idealnie imitowały korytarze pałacowe. Muszę przyznać, że Brytyjczycy wiedzą, jak kręcić filmy historyczne. Raz po raz wyłuskują spośród wiekopomnych zdarzeń małe, niewielkie brylanciki, które potrafią zahipnotyzować widza na równi z potężnymi produkcjami. I w tej uważności, między innymi, tkwi siła brytyjskiego kina. Z Londynu, Bogdan Frymorgan.
4: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W tę niedzielę wybrane artykuły szkolne 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Po reklamie.

Kurwa Pensiero z Nabucca Giuseppe Verdiego. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, Magda Juszczyk, dziękuję wam za bycie ze mną w tym programie. A teraz już antenę przejmuje Natalia Grzeszczyk. Zaprosi was do Ogrodu Botanicznego. Na pożegnanie Dire Straits w utworze Your Latest Trick. Dobrego końca weekendu wam życzę. Do usłyszenia.

0: kupie przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie. Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Muzyka z Kopciuszka, wcześniej Atlas Chmur na naszej antenie. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Pierwsza ważna informacja jest taka, że bociany już odleciały. Bo chociaż kalendarzowe lato wciąż trwa, to większość naszych polskich boćków wyruszyła już w drogę do Afryki około 25 sierpnia. Odlatują tak wcześnie, bo wykorzystują tak zwane prądy wstępujące, czyli ciepłe powietrze, które ułatwia im szybkie szybowanie na ogromne dystanse. Nie martwmy się, bociany wrócą oczywiście, ale i nasza wakacja. Ramówka powoli odlatuje. To ostatnie niedzielne spotkanie w takiej formule. Od wtorku, od 1 września zmiany i niespodzianki na antenie RMF Classic, ale o szczegółach tych zmian i niespodzianek opowiemy innym razem. Teraz weźcie proszę 3 głębokie oddechy, zrelaksujcie się i dajcie się otulić najpiękniejszej muzyce filmowej. Za chwilę wpływ księżyca, kraina lodu, ale najpierw manekin w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość, popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Camille Saint-Saëns i finał Karnawału Zwierząt przy fortepianie Lang Lang towarzyszyła orkiestra Gewandhaus z Lipska, wcześniej Orpheus Chamber Orchestra i fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
2: Czy pistacja to na pewno orzech? Skąd się wzięła i dlaczego tysięcy lat uchodzi za jeden z najbardziej cenionych przysmaków świata? O tym dzisiaj opowiemy w kolejnym odcinku rozmowy z Markiem Styczyńskim, autorem książki Ocalą nas małe drzewa. Wspominałeś o tym, że pistacja działa trochę jak guma do rzucia.
3: Tak, często się tłumaczę, bo ja żuję, a to nie jest zbyt grzeczne w towarzystwie, ale ja to robię ze względów zdrowotnych. To jest po prostu, tak naprawdę to idea małych drzew chyba się wywodzi od tego gatunku drzewa. To jest pistacja. Pistacje znamy z orzeszków tak zwanych pistacjowych. Są trzy gatunki pistacji. Ja opisałem w książce cztery, bo jestem botanikiem, ale tak no, dla uproszczenia można powiedzieć, że w Europie żyją trzy gatunki pistacji. Ta, z której się pozyskuje orzeszki, to jest taka najbardziej znana. Małe drzewo. Na Sycylii uprawy są niesamowite i też w Grecji. No ale są dwie pistacje, które budują w ogóle te wszystkie zarośla takie śródziemnomorskie. Polskie fryganę i inne, bo jest kilka tych zarośli i tak nie zwracamy specjalnie na nie uwagi, jak tam na plaży sobie siedzimy. Jest najmniej pozorna z tych wszystkich drzewek, to jest pistacja, która rośnie też na wyspie Chios, na Morzu Egejskim. Nikt nie wie dlaczego, tylko ta gatunek rośnie powszechnie wszędzie w Śródziemnomorzu, a tylko na wyspie Chios z niego pozyskują gumę, bo to jest drzewko liściaste. No to jest, możemy powiedzieć, żywica, ale żywica należy do drzew iglasek, no bardzo nie zrobimy wielkiego błędu, bo wygląda jak żywica, jest biała, nazywają to łzami księżycowymi i tak dalej, bo pozyskuje się tą substancję, czyli mastichę po polsku, pozyskuje się w nocy, bo jest tak ciepło w miejscach, gdzie rośnie, że w dzień nie dałoby się jej pozyskać po prostu, bo człowiek zostałby spalony tak ponad 40 stopni. Wiem, bo byłem tam i próbowałem to robić. W dzień po prostu nie da się tam żyć, trzeba się schronić gdzieś. I masticha w tej chwili jest dostępna w Polsce w sieci sklepów greckich, co mnie bardzo zdziwiło. Myślę, że nie trzeba jej będzie lansować. Masticha jest rewelacyjną, po pierwsze, gumą do rzucia, ale taką gumą, która ustawia nam żołądek i co najważniejsze, niesamowicie dobrze wpływa na wszystkie rzeczy z zębami, już nie mówię o bolącymi zębami, ale w ogóle na dziąsła i tak dalej. Jak zobaczycie Państwo Greków, którzy coś żują, to nie będą to żadne amerykańskie gumy do rzucia, to będzie masticha.
2: A jeśli chcecie wiedzieć więcej o małych drzewach i krzewach, to zachęcam do sięgnięcia po książkę Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Mamy dla Was kilka egzemplarzy. Jeśli ten temat Was zainteresował, to zapraszam. Piszcie do mnie w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. A cała rozmowa z Markiem Styczyńskim o roślinach, drzewach i jego książce jest w podcastach w zakładce magazynu Od Słowa do Słowa na rmfclassic.pl. Zapraszam.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W tę niedzielę wybrane artykuły szkolne 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Po reklamie.

Chad Powers za chwilę, wcześniej Cinema Paradiso w RMF Classic, ale jako pierwsza antena przejmuje Percy Sledge.

Natalie Holt w RMF Classic. Już jutro, w samo południe o godzinie 12, Andrzej Seweryn będzie czytał fragmenty lalki Bolesława Prusa w witrynie księgarni przy ulicy Koszykowej 34 w Warszawie. Wydarzenie jest dostępne dla wszystkich. Zapraszamy bardzo serdecznie, ale po czytaniu odbędzie się kameralne spotkanie z Andrzejem Sewerynem i na to spotkanie już obowiązują wejściówki. A my teraz mamy dla Was kilka wejściówek na to spotkanie z Andrzejem Sewerynem. Będzie można porozmawiać, będzie można zrobić sobie zdjęcie, będzie można zdobyć autograf od Andrzeja Seweryna. Szczegóły na rmfclassic.pl, a w sprawie wejściówek na to kameralne spotkanie możecie pisać teraz. Adres to redakcja@rmfclassic.pl. redakcja@rmfclassic.pl. Uwertura do Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego za chwilę, bo najpierw preludium opus 28 nr 4 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiada Maurizio Pollini.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
9: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
8: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
10: Natalia Ryba.
9: Jacek Cykan.
8: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
11: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Nie wiem, czy macie świadomość, że za nami wyjątkowa noc, 30. Międzynarodowa Noc Nietoperzy. Gacek, mopek, mroczek, karlik, podkowiec, borowiec, borowiaczek, podkasaniec, przymroczek, nocek. Te urocze imiona to nazwy występujących w Polsce nietoperzy. Żyje u nas 27 gatunków tych niezwykłych latających ssaków. W Polsce wszystkie nietoperze objęte są ochroną gatunkową. Największym zagrożeniem dla tych zwierząt jest przekształcanie środowiska. Nietoperzom brakuje bezpiecznych schronień, starych drzew, szpar w budynkach, w których mogłyby się schować. Istotnym problemem jest również chemizacja rolnictwa. Środki owadobójcze kumulują się w organizmach tych owadożernych stworzeń. Noc nietoperzy organizowana jest już od 30 lat, żeby obalać powszechne mity o nietoperzach, że wampiry i te sprawy, oraz inspirować wsparcie dla ochrony nietoperzy. To jest bardzo dobry moment, koniec sierpnia, żeby jakiegoś nietoperza zauważyć, zaprzyjaźnić się z nim i zaopiekować. Hans Zimmer za chwilę, najpierw Marco Beltrami i Ciche miejsce. Koniec sierpnia, żeby jakiegoś nietoperza zauważyć, zaprzyjaźnić się z nim i zaopiekować. Hans Zimmer za chwilę, najpierw Marco

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.

0: Gioachino Rossini i uwertura do Cyrulika Sewilskiego grała Lozańska Orkiestra Kameralna, dyrygował Jesús López Cobos. Ula Urzędowska przejmuje antenę z opowieścią o tych najmniejszych z najmniejszych.
1: Ale robale, pod lupą RMF Classic.
2: Oto bagnik. Bagnik nadwodny. Największy pająk występujący w Polsce. Jego długość może wynosić nawet 10 cm. Uwaga! Osobnik jadowity. Jego ukąszenie nie spowoduje efektu Spidermana, ale uczucie przypominające to po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. To ukąszenie, a bardziej jego skutki, nazywane są potocznie wędkarskim kacem, gdyż to wędkarze są najczęściej narażeni na spotkanie z bagnikiem. Ale bagnik to typ bardzo płochliwy, więc prędzej ucieknie, niż zaatakuje. A jak ucieka, to w naprawdę imponujący sposób, bo to niezwykle wysportowany pająk. Świetnie nurkuje, ale też chodzi i biega po powierzchni wody. No i pływa też znakomicie. Choć pająk z nazwy, to sieci jednak nie snuje, poluje w nieco inny sposób. Nie czeka, aż ofiara wpadnie w jego sidła, to on na nią napada. Rzuca się na ofiarę, chwyta ją przed nimi nogami i wbija swe pazurki z jadem. Bagniki, jak nazwa podpowiada, lubią tereny podmokłe. Można je spotkać nad brzegami rzek i jezior, na podmokłych łąkach, lasach bagiennych, a także w pobliżu rowów melioracyjnych. Młode osobniki harcują od wiosny do jesieni, a dorosłe przeważnie w czerwcu i lipcu. Samiczka bagnika nadwodnego jest większa od samca i ma imponujące nogi. Wymiary 2,5 cm, długość samego ciała, a nogi aż do 7 cm.
1: Ale robale! Pod lupą RMF Classic.
0: W takim razie ze specjalną dedykacją dla wszystkich z tak imponującymi nogami. Footloose w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na koncerty 61. w Radisławii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

nie zemsta za chwilę, bo najpierw w RMF Classic Georges Bizet i aria Torreadora z Carmen śpiewa Ernest Blanc, towarzyszą chór i orkiestra Nationale de la Radiodiffusion Française, a dyryguje Sir Thomas Beecham.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Noc Perseidów to oczywiście połowa sierpnia, ale kosmiczne odłamki wpadają w ziemską atmosferę aż do końca tego miesiąca. Te widowiskowe spadające gwiazdy to w rzeczywistości drobinki materii wielkości ziarnka piasku, które spalają się na wysokości około 100 kilometrów, nie zatruwając środowiska toksycznymi odpadami, czyli możliwe, że to najbardziej magiczny moment roku, koniec sierpnia, bo oddychamy właśnie gwiezdnym pyłem. Na naszej antenie jedna z nowości, które pojawiły się w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

0: reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: A może u Tiffany'ego? Za drogo.
5: Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
6: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Ja wiem, że koniec lata, koniec wakacji, to nie brzmi zbyt optymistycznie, ale zwróćmy uwagę, jakie ciekawe rzeczy dzieją się pod koniec sierpnia wokół nas. Na przykład w lasach pod koniec sierpnia i na polanach masowo pojawiają się purchawki chropowate i łąkowe. Mało kto wie, że kiedy ich wnętrze jest idealnie białe i jędrne, to znaczy, że są one jadalne, a do tego bardzo smaczne. Często przyrządza się je w panierce jak kanie. No dla grzybiarzy za chwilę zaczną się idealne okoliczności. Ponadto na nieużytkach i brzegach lasów masowo kwitnie teraz wiesiołek. Jego żółte kwiaty otwierają się dopiero wieczorem, w ciągu zaledwie kilku minut. Wydzielają wtedy silny zapach, który wabi nocne motyle, pełniące kluczową rolę w późnoletnim zapylaniu, czyli to taki nocny bar dla owadów. A czego by tam słuchały? No, może muzyki z Nagiej Broni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Zapraszamy na koncerty 61. w Bratislavi Kantas pod tytułem

0: Sługa Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Charles Aznavour, Omen et moi i aranżacja Matthew Herzoga. Na wiolonczeli zagrała Camille Thomas, towarzyszyła armeńska Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu G-moll na skrzypce, dwa flety proste, trzy oboje i fagot z dedykacją dla jej wysokości królowej Saksonii. Fabio Biondi, Europa Galante, RMF Classic. Natomiast teraz naszą antenę przejmuje Dariusz Stańczuk.
1: Zielnik RMF Classic.
2: Dzika róża, czarny bez, lipa, koniczyna, krwawnik pospolity, macierzanka, wierzbówka, kiprzyca i lebiotka. To zaprezentowani już w naszym zielniku bohaterowie lata. Na koniec tego wakacyjnego cyklu jeszcze jeden przedstawiciel rodzimej flory, o którym opowie mistrz sztuki ogrodowej, projektant przestrzeni zielonych Jakub Gardner-Myśliwiec.
3: Sadziec konopiasty, Eupatorium cannabinum. To jest roślina, którą faktycznie można się nasadzić, albo można się za nią zasadzić na kogoś, ponieważ jest wielka, dorasta do 2 metrów, zwykle przynajmniej 1,5 metra, są takie masywne kępy. Nazywana jest też konopiastym zielem. Dawniej stosowana była przy gorączkach, a w ogóle od wieków obserwuje się, że sadzic ma wręcz niezwykłą atrakcyjność dla owadów. Może dlatego, że jest to ta bylina takiego późnego lata, ona kwitnie aż do końca września, jest też całkiem masywna i do sadziców, do kęp sadziców przylatują niesamowite ilości owadów, przede wszystkim motyli. Można często obserwować nawet kilkanaście gatunków jednocześnie znanych nam rusałek, pawików, admirałów, jakichś bielinków, no ale oczywiście też trzmieli i pszczół.
4: Czyli lubią się zasadzić na sadźce.
3: Zdecydowanie. To jest też świetny taki akcent pionowy i taka roślina, która dość długo wyrasta, ale powiedzmy, że w okolicach czerwca ona już ma swoje pokaźne rozmiary, więc może coś na przykład zasłonić i później całkiem sztywna, długo się trzyma, jeszcze właśnie te owady, także w ogrodach deszczowych, bo lubi takie warunki lekko wilgotne, w dużych ogrodach naturalistycznych absolutnie świetna i oczywiście nasza rodzima.
2: Jeśli za matkę ziół uważano kiedyś macierzankę, to ojcem ziół nazywano właśnie sadźca. Spotykane w Polsce odmiany to sadziec purpurowy, dęty, konopiasty, a także sadziec wonny. Warto go do ogrodu zaprosić, bo to gęste, białe kwiatostany, no i zapach, który do końca września będzie nam przypominał o lecie.
1: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: reklama.
1: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tak zakręconej loteria.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

Tommaso Albinoni i fragment 6. koncertu obojowego opus 7 na oboju zagra Anthony Camden. Towarzyszyć będą London Virtuosi, a poprowadzi wszystkich John Georgiadis. To plan na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Giuseppe Verdi i Toast Libiamo Straviate śpiewają Angelo Giorgio, Roberto Alagna, London Voices, towarzyszą filharmonicy berlińscy, a prowadzi wszystkich Claudio Abbado.

Tommaso Albinoni, fragment 6 koncertu obojowego opus 7 w RMF Classic. Już jutro w Warszawie przy ulicy Koszykowej 34 w witrynie księgarni w samo południe o godzinie 12 Andrzej Seweryn będzie czytał fragmenty lalki Bolesława Prusa. Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie z klasyką polskiej literatury. Widzimy się jutro w samo południe przed księgarnią, przypominam, przy Koszykowej 34 w Warszawie. Przyjdźcie, będzie przepięknie. Na miejscu będzie można również zdobyć plakat podpisany przez Andrzeja Seweryna. Do zobaczenia. My będziemy relacjonowali jutro na naszej antenie to spotkanie, a od 1 września codziennie o godzinie 13.30 i 20.30 lalka w interpretacji Andrzeja Seweryna będzie brzmiała na antenie RMF Classic. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a na antenie za chwilę Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków. Najpierw Mamma Mia.

0: reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No. A tamta
1: to jest mega.
0: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: W drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Kolejnym ciekawym zjawiskiem końca sierpnia są ptasie sejmiki. Na polach i łąkach można teraz zaobserwować duże skupiska jaskółek i szpaków. Ptaki te zwołują sejmiki, czyli gromadzą się w stada, żeby wspólnie żerować, trenować młode przed morderczą trasą, jaka przed nimi, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas migracji. Zaczną opuszczać Polskę pod koniec września, w październiku rzadziej na początku listopada. I oby łatwiejszą miały drogę do pokonania niż Odyseusz, a pojawił się on w tej zapowiedzi, ponieważ teraz na naszej antenie nowość, muzyka z Odysei w reżyserii Christophera Nolana, temat Laistrygonów skomponowany przez Ludwika Goransona. To jeszcze szybkie przypomnienie. Laistrygonowie to takie mitologiczne plemię olbrzymów, ludożerców, którzy ze średnim entuzjazmem, delikatnie mówiąc, przyjęli wizytę Odyseusza i jego załogi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn.
2: Premierowy odcinek już we wtorek o 13.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok.

0: Same witaminy w syropie Multi
1: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
1: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: Po reklamie.

0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
1: Wędkarz młodego pokolenia Adam Wiśniewski przez całe lato oprowadzał nas po głębinach polskich wód, przedstawiał nam najciekawsze rybie okazy, z jakimi się spotkał podczas swoich przygód na łonie natury. Dzisiaj ostatnia odsłona cyklu Błyska łuska. Postanowiłam zapytać mojego gościa o motyw złotej rybki, wciąż wierząc, że w naszym ziemskim życiu być może istnieje jakiś cudotwórczy czynnik pozwalający sięgać gwiazd. Dlaczego do złotej rybki kierujemy to życzenie, marzenie, które ma się spełnić dzięki jej decyzji? Czy ten mit jesteś w stanie wytłumaczyć? Czy to jest po prostu zachwyt złotą łuską obecną w niejednym rybim ciele?
2: Regularnie łowię złote ryby. Z tymi życzeniami to tak chyba trochę nie do końca to działa. Już bym nie musiał chodzić do pracy. No i jak mówimy o złotej rybce, no to mam przed oczami trzy gatunki, czyli karpia koi, odmianę hodowlaną, który może mieć albo pomarańczowy, albo taki właśnie złoty kolor. Są też złote karasie. To jest polska rodzima odmiana karasia, która jest czystym złotem. Te ryby są często praktycznie okrągłe. Wyglądają jak takie małe talerzyki albo piłki. Polskie złote karasie są często tak długie jak wysokie. Wyglądają jak takie małe talerzyki.
1: Albo rakietki do ping-ponga może?
2: Tak, tak. Jeżeli woda nie jest zbyt mulista, bo wtedy są trochę ciemniejsze, to są żywym złotem. Pokażę ci je na moich fotografiach. Jest jeszcze trzeci złoty gatunek, to jest wzdręga, czyli wygląda jak taka płotka. Tylko jak płotka jest srebrna, tak wzdręga jest złociutka i ma bardzo czerwone płetwy. Także też jest jedną z piękniejszych polskich ryb.
1: W ogóle się nie wzdragam na nazwę ryby wzdręga, ale nigdy o niej nie słyszałam. To jest jakiś rzadki gatunek?
2: Nie, to jest bardzo pospolity gatunek i dla większości ludzi to jest taka płotka. Mała rybka, srebrzysta lub złocista, która gdzieś tam sobie pływa.
1: A karp nie bywa czasem ozłocony? Prozaicznej rybie nie należy się złoto, jednym słowem. Siedź w mule, karpiu.
2: No są karpie, które mają łuski na całym ciele i mogą być bardziej srebrne albo złote. Złowiłem kiedyś karpia, który miał wyjątkowo bursztynowy taki kolor i nigdy nie widziałem takiego nigdzie.
1: A ja sobie myślę, że może być coś w tym wyobrażeniu bajkowym składania rybce prośby o spełnienie życzeń. Może być coś z urzeczenia tym pięknem stworów wodnych, rybich egzemplarzy istniejących pod taflą wody, niedostępnych dla przeciętnego spojrzenia ludzkiego.
2: Ja myślę, że wiele legend takich nadwodnych wzięło się gdzieś od ryb, czyli jakieś topielce, rusałki. Sum mógł się na przykład spławić, czyli mocno chlapnąć i ktoś sobie dorobił teorię, że to tam był jakiś mityczny stwór.
1: Powodzenia ci życzymy na falach rozmaitych. No i dziękujemy ci za wszystkie te niesamowicie bajkowe i pięknym językiem przedstawione opowieści.
2: Również dziękuję.
1: A złote ryby, które złowił Adam Wiśniewski, zobaczyć możecie na naszych mediach społecznościowych.

0: reklama.
1: Zapraszamy na koncerty 61. w Radisławii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Po reklamie.

Vivace z koncertu podwójnego Demol Jana Sebastiana Bacha. Za chwilę w RMF Classic, bo najpierw Miloš Karadaglić i jego wersja The Sound of Silence.

Gideon Kremer, Academy of St. Martin the Fields, Sir Neville Mariner i Vivace z koncertu podwójnego D-moll Jana Sebastiana Bacha. Do godziny 18 jeszcze E.T. i John Williams, a jako pierwszy antenę przejmie Eric Clapton. Tak kończymy ostatnie takie wakacyjne popołudnie w RMF Classic. Jutro pożegnanie wakacji od rana na naszej antenie. Mnóstwo okazji do zdobycia nagród. Jak można je otrzymać, to odsyłam na rmfclassic.pl. A od wtorku, od 1 września, nowa ramówka i jeszcze więcej niespodzianek. Natomiast za dzisiaj dziękuję, życzę przepięknej reszty niedzieli i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
7: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Po reklamie.
12: Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek 9. Nostalgia i sentyment. Pojawiają się na pustoszejących plażach i wydeptanych deptakach pod koniec sierpnia. Chciałbym powiedzieć, że chodzą, ale należy powiedzieć, że się snują. Ona, nostalgia, on, sentyment. Patrzą smutno na wyjeżdżających turystów, machają im na pożegnanie czym popadnie, chusteczką, dmuchanym jednorożcem, ciupagą. Czasem coś zaśpiewają. A to, a mnie jest szkoda lata, a to już nie ma dzikich plaż. Niektóre nostalgie i niektórzy sentymenci sami próbują coś napisać. Na przykład sentyment bieszczacki, który po sezonie jest nauczycielem muzyki w jednej z podstawówek w Ustrzykach Dolnych, tworzy piosenkę o niezwykłej urodzie polskich ratowników i ratowniczek. Goprze, toprze, woprze, kto się tobie oprze. Do zawodowych obowiązków nostalgii i sentymentów należy wykonywanie pewnych symbolicznych gestów, które świadczą o tym, że to już, że wakacje się kończą. A to odkręcą wentyl w dmuchańcu, takiej nadmuchiwanej zjeżdżalni, a to kajak wysuszą szmatką i nakleją na nim kartkę z napisem nie moczyć do maja, a to płaszcz jesienny przetrzepią na balkonie, tak żeby wszyscy widzieli. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. Wszędzie oznaki kończących się wakacji. Przeceny gofrów i waty cukrowej, w pralniach pojawiają się wywieszki z cenami na posezonowe pranie misiów, które stały przez całe lato i cierpliwie dawały się fotografować. Łeb 60 zł, tułów 80, same łapy 30 zł. Na dancingach i fajfach ubywa tańczących, a co za tym idzie, zmniejszają się składy orkiestr. Jak na parkiecie są dwie osoby, to nie kalkuluje się czteroosobowy zespół. Bywa, że w kaskadzie do tańca gra tylko perkusista. Sentymenci i nostalgie trochę się między sobą różnią, nie tylko płcią. Jeśli chodzi i zaczepia ludzi pytaniem, gdzie ta Keja przy niej ten jacht, gdzie ta koja wymarzona w snach, to wiadomo, że to sentyment bałtycki lub mazurski. A jeśli wyjąc do księżyca pije świeżą żentycę i haftuje jesienną parzenicę, to wiadomo, że to góralska nostalgia, czyli tęsknica. Jednym z najbardziej symbolicznych i przejmujących aktów kończących się wakacji jest akcja wieszania przez nostalgię i sentymentów na pustych gniazdach bocianich tabliczek z napisem „Zaraz wracam”. I z tą nadzieją niech Państwo sobie lekko jesiennieją. Do usłyszenia.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość popkultury, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie.

0: o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
1: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: Dzisiaj już ostatni odcinek naszej podróży po świecie śladami dźwięków niezwykłych instrumentów. No i na początek mam dla Was pytanie. Czy zwykły gliniany garnek może być instrumentem? Może taki zupełnie zwykły to nie, ale lekko zmodyfikowany już tak. I to wyjątkowym instrumentem, którego dźwięk trudno pomylić z czymkolwiek innym. Dziś wędrujemy do Afryki, dokładnie do Nigerii i poznajemy udu, niezwykły instrument perkusyjny, który przypomina swoim wyglądem pękaty gliniany dzban. Nie ma strun, nie ma membrany, nie ma klawiszy, jest tylko glina, powietrze i dłonie muzyka. A kiedy dłoń uderza w otwór, z pozoru zwykły gliniany dzban zaczyna mówić swoim własnym głosem. Pękaty korpus, wąska szyjka, otwór na górze i jeszcze jeden charakterystyczny z boku. I to właśnie ten boczny otwór sprawia, że udu potrafi zabrzmieć tak wyjątkowo. Kiedy muzyk uderza dłonią w boczny otwór, z wnętrza wydobywa się niski, głęboki dźwięk. Trochę jak basowy bęben, a trochę jak potężny wydech. Powietrze zamknięte w glinianym naczyniu zaczyna drgać i właśnie ono współtworzy charakterystyczny głos instrumentu. Ale udu potrafi znacznie więcej. Palcami można wystukiwać na jego ściankach krótkie, wysokie dźwięki, a dłonią zakrywać i odsłaniać otwory, zmieniając w ten sposób barwę i wysokość tonu. W efekcie z jednego glinianego naczynia można wydobyć całą paletę brzmień, od głębokiego basu po delikatne, suche stuknięcia. A kiedy i jak ten instrument powstał? Pierwotnie udu było po prostu naczyniem na wodę. Z czasem takie naczynia zaczęto wykorzystywać w muzyce, między innymi podczas ceremonii i wspólnego muzykowania. Dziś udu wyruszyło w świat. Można je usłyszeć w muzyce afrykańskiej, world music, jazzie, muzyce eksperymentalnej, a także w wielu nagraniach muzyki filmowej. Współcześni perkusiści chętnie sięgają po ten instrument, bo udu potrafi dodać muzyce czegoś bardziej organicznego, ciepłego, głębokiego, a nawet trochę tajemniczego. I chyba właśnie to jest w nim najciekawsze.
0: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata.

0: reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
8: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
7: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
9: Natalia Ryba.
8: Jacek Cykan.
7: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
10: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: 30-dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.
5: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Bez tego ani rusz. W RMF Classic. Rzeczy, z którymi spędzisz urlop komfortowo i bezpiecznie.
1: Klapki, namiot, plecak, termos czy okulary przeciwsłoneczne. Jeśli słuchaliście naszego wakacyjnego cyklu, to już wiecie, że bez wspomnianych gadżetów nie rusza się nigdzie żaden prawdziwy urlopowicz. W wakacje, chociaż nie tylko, przydają się jeszcze buty do biegania. Najnowsze modele testuje od lat nasza najbardziej rozbiegana redakcyjna koleżanka Jowita Dziedzic-Golec.
2: Buty do biegania dzisiaj, a buty do biegania kiedyś, nie wiem, jak Forrest Gump na przykład.
1: No to było co.
2: To jednak zupełnie inne czasy, teraz wybór jest niesamowity, ale ilu biegaczy, tyle naprawdę pomysłów na to, jakie to powinny być buty. Jest to sprawa niezwykle indywidualna, natomiast jak obserwujesz mnie na co dzień, to widzisz, że ja już dawno zamieniłam buty
1: tak,
2: eleganckie,
1: szpilki szkoda, tak.
2: Na buty biegowe. Buty biegowe pasują do wszystkiego i tak jak na przykład nawet teraz, prawda, elegancki komplet, buty biegowe. Natomiast jeśli ktoś zaczyna zabawę z bieganiem, to żeby nie powielać może moich błędów, to ja wszystkim polecam, żeby przede wszystkim nie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na te buty do biegania, bo można też bardzo ekonomicznie to rozegrać. Najlepiej jest pójść w takie buty uniwersalne. Nie skupiać się na butach ani bardzo asfaltowych, ani bardzo agresywnych bieżnikach, tylko wybrać takie buty w teren, ale tak zwane uniwersalne. Teraz już takie buty są. Nie będę tutaj konkretnych marek wskazywać, ale właściwie każda marka biegowa ma w swojej ofercie coś takiego.
1: Wyprofilowane podbicia mają, tak? Dobrze
2: mówię? A to już tu wchodzimy w bardzo takie, tak. Ale to też każdy musi swoją stopę poznać, sprawdzić. Każdy najlepiej wie, co będzie mu pasowało. Jeśli nie wie, to najlepiej wybrać buty tak zwane neutralne. Tak przynajmniej mówi mój ortopeda. Ale mówię, takie buty uniwersalne w teren, to są buty, które sprawdzą się zawsze. I bez nich ja wyznaję zasadę ani rusz, bo w takich butach właśnie można jechać na wakacje i czuć się bezpiecznie w każdym terenie. I w takich butach można też biegać po ścieżce normalnej, asfaltowej, betonowej czy na bieżni. Temat butów do biegania to jest temat rzeka, natomiast w butach do biegania najważniejsza jest chęć do biegania.
1: No tak, bo bez chęci to ani rusz po prostu.
2: Dokładnie. A Forrest Gump jest najlepszym tego przykładem.
0: Bez tego ani rusz. Najbardziej przydatne latem rzeczy prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowy odcinek już 1 września o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie.

0: Rozwijaj się. Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.
1: Jeśli na puentę wakacji szukacie książki, która wciągnie was jak kryminał, będzie powieścią historyczną, a jednocześnie opowie wam o pełnej tajemnic i politycznych napięć Polsce, to sięgnijcie po powieść Pawła Kozioła zatytułowaną Azart. Punktem wyjścia jest tutaj prawdziwe wydarzenie, jest 13 października 1923 roku. W warszawskiej Cytadeli dochodzi do potężnego wybuchu prochowni, w którym ginie 28 osób, a fala uderzeniowa wybija szyby na przykład na Żoliborzu. Państwo po takim wybuchu potrzebuje szybkiej odpowiedzi, a jeszcze bardziej potrzebuje winnych. Podejrzenia padają na dwóch wojskowych związanych z ruchem komunistycznym. Problem w tym, że oni już przebywają w więzieniu, więc jak mogli dokonać rzekomego zamachu? I właśnie w tym momencie rozpoczyna się fascynujące śledztwo. Azart to jest jednocześnie powieść historyczna, kryminalna i sądowa. Mamy na początku polifoniczną, czyli wielogłosową narrację z historii samego wybuchu, a potem śledztwo, w które zamieszani są policjanci, politycy, świadkowie, sprzeczne zeznania, no i pytanie, które pozostaje, co tak naprawdę się w Cytadeli wydarzyło. Ale Paweł Kozioł idzie dalej. Do opowieści wprowadza postać Juliusza Słowackiego, ducha słowackiego, który staje się patronem powieści, jest patronem tego czasu, powołuje się przecież na niego sam marszałek Piłsudski. Azart to może być propozycja dla was, jeśli lubicie zagadki, dobrą literaturę, wielogłosowe opowieści i historie, które pokazują, że dwudziestolecie międzywojenne, a szczególnie początek polskiej niepodległości, państwowości, po długiej przerwie to był niełatwy czas. Azart, Paweł Kozioł, wydawnictwo Drzazgi. A ja czekam też na wasze opowieści o czytaniu. Napiszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl krótką recenzję książki, która oczarowała was, rzuciła na kolana w czasie tegorocznych wakacji. Najciekawsze propozycje wysłane na adres redakcja@rmfclassic.pl nagradzam hamakiem i książką.
0: Bujaj się! Książki do czytania na hamaku. Prezentuje Łukasz Wojtusik.

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi.
0: Po reklamie.
12: Ocean dobrej muzyki od RMF Classic dla bałtyckich wilków morskich.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla Was ja, Katarzyna Chnat.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Mazurskim żeglarzom RMF Classic życzy stopy wody pod kilem.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam w niedzielę 30 sierpnia. Wakacje Anno Domini 2026 dobiegają końca. Trwają powroty i przygotowania do nowego roku szkolnego. My też kończymy nasz cykl opowieści o wakacyjnym wieczornym niebie. Pora więc na podsumowanie. Gdy zaczynaliśmy audycję 29 czerwca, słońce wzeszło o 4:34, dziś o 5:52. Wtedy słońce zaszło o 20:53, a dziś o 19:28. Wtedy dzień trwał 16 godzin i 19 minut, dziś już tylko 13 godzin i 36 minut. W ciągu całego tego czasu ubyło nam 2 godziny i 43 minuty dnia. Wraz z Ziemią przesunęliśmy się po orbicie wokół Słońca o ponad 170 milionów kilometrów, a cały nasz Układ Słoneczny o prawie 1,5 miliarda kilometrów wokół centrum Drogi Mlecznej. Dzisiaj pożegnaliśmy już planetę Wenus, która schowała się pod zachodnim widnokręgiem. Za to po przeciwnej stronie nieba wschodzi właśnie Księżyc 2 dni po pełni. Poniżej Księżyca, w odległości 6 stopni, zobaczymy Saturna. Blisko, lecz w linii prostej dzieli je prawie 1,3 miliarda kilometrów. W bliźniętach zobaczymy Marsa, zaś w raku Jowisz, dla którego warunki obserwacyjne z nocy na noc będą coraz lepsze. Jasny Księżyc utrudnia obserwację słabszych obiektów, ale należy pamiętać, że z nocy na noc Księżyc nie tylko zmienia swój wygląd, ale i miejsce wśród gwiazd. Dlatego warto choć przez chwilę popatrzeć na nocne, rozgwieżdżone niebo. Kończąc tegoroczną serię, pragnę serdecznie podziękować doktorowi Adamowi Michalcowi, który przygotował i udostępnił nam godziny wschodów i zachodów Słońca, a także efemerydy innych ciekawych zjawisk na niebie. Z Adamem miałem zaszczyt i przyjemność współpracować w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. W sercu mam też świętej pamięci Grzegorza Sęka, który był moim przyjacielem i mentorem przez ponad 15 lat naszej współpracy w MOA. To on wraz z Adamem tworzył tą audycję. Jak pisał Isaac Newton w liście do Roberta Hooka z 1675 roku: jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wysłuchanie moich opowieści na antenie RMF Classic i zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego imienia Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach. Do usłyszenia, jak zawsze, pogodnych nocy i owocnych obserwacji.

Nazywam się Andrzej Seweryn i mam przyjemność przeczytać Państwu fragmenty wybitnej powieści Bolesława Prusa, Lalka. Do usłyszenia w RMF Classic już wkrótce.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Przebiegłość bywa wspierana przez sztukę udawania. Do tej zaś zmusza kobietę jej rola, jaką odgrywa ona w popędzie płciowym i w jakiej instynktownie się ćwiczy. A udoskonalenie tej sztuki stanowi istotną część kobiecego wykształcenia. Słowem, poza rodziną kobieta nie powinna interesować się niczym innym. Bo weźmy na przykład taką kobietę malarkę. Jest przecież całkowicie pozbawiona twórczej wyobraźni. Powieściopisarka przynosi więcej szkody niż pożytku. Porusza się po utorowanych ścieżkach przez mężczyznę, rzecz jasna. Zatem uprawia lichwiarstwo monetą, którą mężczyźni wybili. Pod względem umysłowym należy kobiecie dostarczyć wszystkiego tego, co ułatwia powołanie matki, a usunąć wszystko to, co je utrudni. A gdyby dało się to uskutecznić, aby kobiece właściwości rozwijały się tuż obok męskich, wówczas zmarniałyby organa matki i mielibyśmy przed sobą jakąś wstrętną, nieprzynoszącą pożytku istotę dwupłciową. Jeśli by nie chciała oddać swych usług na rzecz gatunku, zostanie pokarana harłactwem. Trzeba też pamiętać, że po klimakterium kobieta staje się starą babą, a jej siły umysłowe słabną. Wtedy można ją zamknąć. W wyższych sferach to w tamtym czasie dość powszechne. W zakładzie dla obłąkanych. Gdy kobieta zacznie studia, szybko okazuje się, że jest niezdolna do samodzielnego myślenia, bo kobiety uczą się na pamięć i od razu wszystko zapominają. Nadmierna praca mózgu nie tylko kobietę przeinacza, ale czyni ją też chorą. Jej niedorozwój umysłowy i moralny jest więc faktem, a dążenia feministek przeczą po prostu naturze. Dobrze, że istnieją lekarze, którzy w interesie rodzaju ludzkiego będą te dążenia zwalczać. Rada dla mężczyzn: strzeżcie kobietę przed intelektualizmem. Tyle w skrócie niemiecki bardzo wzięty lekarz chorób nerwowych w Lipsku, dr Paul Julius Mubius, w książce o umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety. Współautorką jest Katinka von Rosen. We Francji książkę wydano w 1900 roku i od razu stała się bestsellerem.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Gutek Film przedstawia gorzkie święta Pedro Almodovara. Namiętność, przewrotny humor, kolory, czyli wszystko, za co kochasz jego filmy. Gorzkie święta w kinach od 28 sierpnia.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
14: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam serdecznie w ostatnich już Głosach bez granic w tym sezonie. Jak to w naszym wakacyjnym cyklu, były oczywiście piękne opery, było trochę lżejszych propozycji, a na finał będzie coś z przytupem. Nie wiem, czy wszyscy wychwycili taką informację, ale niedawno zespół Organek zagrał na Spitsbergenie. A że zespół Organek grał też na gali naszego plebiscytu Mozarty RMF Classic, a głos Tomasza Organka regularnie gości w naszej playliście, to pomyślałam, że będzie to taki ciekawy i wyjątkowy wybór na nasze dzisiejsze wspólne słuchanie muzyki w cyklu Głosy bez granic. I to na finał. A co do muzyki, która przecież nie zna granic i często powstaje z inspiracji wykraczających daleko poza tylko czysto muzyczne skojarzenia, to muszę dopowiedzieć, że ta wizyta artystów na Spitsbergenie jest częścią większego projektu, który ma opowiedzieć o pracy naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i zmianach zachodzących w środowisku polarnym. Tym razem przyzwyczajeni do wypełnionych po brzegi sal widowiskowych muzycy stanęli w oko z nieokiełznaną potęgą natury, ale i też konsekwencjami naszych czynów, a swój występ, poza niezwykle rzadkim doświadczeniem artystycznym, traktują też jako taką kolejną cegiełkę dokładaną do dyskusji o klimacie. Liczę na to, że praca naszego zespołu sprawi, że więcej osób zainteresuje się tym problemem. Nie mam oczywiście poczucia, że zmieniamy świat, ale na tyle, na ile możemy o tym powiedzieć, staramy się pomóc. Taki był cel tego naszego pobytu. Tak mówi Tomasz Organek, a kameralny występ zespołu był tylko jednym z elementów tej wyprawy. Efektem wspólnej ekspedycji będzie też film dokumentalny, pokazujący zarówno codzienną pracę badaczy, jak i zmiany zachodzące w jednym z najszybciej ocieplających się regionów świata. W pobliżu lodowca, na niewielkiej wyspie, która jeszcze niedawno była przykryta lodem, zarejestrowano koncert oraz materiał do teledysku do nowego utworu zespołu, inspirowanego Spitsbergenem i zachodzącymi tam zmianami klimatycznymi. Do piosenki Coraz Mniej, która zapewne również niebawem zabrzmi na antenie RMF Classic. Natomiast dzisiaj w Głosach bez granic posłuchamy wspólnie albumu sprzed 2 lat, albumu, z którego materiał zabrzmiał również podczas wspomnianych Mozartów RMF Classic, i będzie to krążek MTV Unplugged Organek, czyli akustyczny album koncertowy zespołu. Gęsta, teatralna atmosfera, humor przeplatany charakterystyczną liryką, zawadiacką stylizacją i energią zespołu Organek, to wszystko przeniesie nas wprost do bohemy Paryża lat 20. Śpiew i wspaniała zabawa. Chyba idealnie na podsumowanie Głosów bez granic w RMF Classic, prawda? No to zaczynamy.

0: My name is Organe. Thomas Organe.
1: Witam Państwa w ogóle. Dobry wieczór. Zespół Organek. Wspaniała sekcja dęta, bez której to się wszystko by w ogóle nie udało. No dziękuję, że wy jesteś. Dziękuję Paramount, Canal Plus, MTV za to, że postanowiły z nami spędzić ten nasz jubileusz. Wspaniały. No i pośpiewamy.
0: Tak jest. Tu jazz się gra, proszę Państwa.
1: Ty jesteś taka moja mała kichmoc. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała kichmoc. A nie no, wytrzymaj no. Nie ma już nic, już gaz, żydę. Jest policja, ta

Panama. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamery. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie przebłyska, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się gotunami gawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Od Stacha do Kaśki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach w śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tam jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Zim już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze pobiec, i kogo ocalić od zapomnienia. Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

i duszę, oddała mi ciało. O rękę prosiłem, dostałem ją całą. Teraz ją tylko, żeby uchować w jednym kawałku, to trzeba pilnować. A chłopcy mi tu jej nie będą rozrywać. A chłopców już nie ma, niechaj spoczywa. Staszek i inni

Podoba się jeszcze. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli. Wszyscy dawaj!

czarny włos. Aniela kochała go.

przez czarne oczy. No widać go. Spójrz, mówił. Ja w końcu otruję.

Dziękujemy Państwu za ten koncert. Naprawdę jestem wdzięczny i zobowiązany, że mogliśmy święcić z Wami swoje dziesięciolecie, dekadę trwania zespołu, a to jest naprawdę niełatwe zadanie, żeby przez 10 lat być razem. Tomasz Lewandowski, instrumenty klawiszowe. Również aranżacje sekcji dęty. Dobrze Państwu znany Adam Staszewski, gitara basowa. Dzisiaj różne instrumenty perkusyjne, marakasy, kaubele, wooden bloki, tamburyny i ten oto flordon. Na perkusji, ale to mało, a również na skrzypcach. Robert Markiewicz. Proszę Państwa, Szymon Benek Łukowski, saksofony, klarnet, flety różnego rodzaju i również, aha, i te dzwoneczki jeszcze, to o, mało. I również aranżacje sekcji dętej. Wielkie brawa. Tomasz Orłowski, trąbka flugelhorn. Dziękuję za wspaniałe sola latynoskie. Maciej Kociński, proszę Państwa, saksofony, klarnet. Dziękujemy za wspaniałe i sekcyjne granie i za niewiarygodnie szybkie solówki. Ja tak nie umiem. Proszę Państwa, puzony. Mało kto potrafi docenić siłę puzonu i to, jaką on ważną sprawia rolę w sekcji dętej. Bez niego w ogóle nie ma dołu. A jak nie ma dołu, no to z czym do ludzi.

nu-i orui mai spasul și mi se pria dorul. Amenza di signori,

Ja piosenkę dedykuję, proszę Państwa, Oli, która ostatnio od nas odeszła. Ola to jedna z 6 oślątek, które zagrały w filmie EO. I to była piosenka dla Oli. Dziękuję bardzo.

0: No teraz to naprawdę już Państwu dziękujemy.
1: No. Ale...
0: Ale co?
1: Czy znają Państwo, że pasuje tu jeszcze to?

0: To była ostatnia już w tym sezonie odsłona Głosów bez granic w RMF Classic. Na finał naszego wakacyjnego cyklu zabrzmiał krążek MTV Unplugged Organek, czyli akustyczny album koncertowy zespołu. To też nawiązanie do tego, że zespół Organek niedawno zagrał wyjątkowy koncert na Spitsbergenie. Więcej o tym niezwykłym wydarzeniu możecie przeczytać na naszej stronie internetowej. A ja zapraszam już za tydzień. Od 6 września tradycyjnie wraca Operowa Niedziela RMF Classic. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żeby

0: Ligę Mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
1: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie, piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
2: Od 15.00 kolejna nowość Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
3: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
4: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Firanka bujała się, jakby we wnętrzu panował przeciąg. Wtedy usłyszał dziwne charczenie, a zaraz potem sapanie mężczyzny. Zimny pot wystąpił Noa na czoło, kiedy usłyszał. Mówię ci dobrze, dziwko. Kochasz mnie? Noa niewiele się zastanawiał. Wspiął się na barierki i podciągnął, co okazało się trudne, bo z pośpiechu dłonie ślizgały się na drążkach, ale udało mu się wreszcie postawić stopę na wyłomie i wdrapać na górę. Dalej wyglądało na to, że pójdzie jak z płatka. Ruszył naprzód jak taran. Chwycił kaburę z bronią z wieszaka, wyjął pistolet i krzyknął: Policja, nie ruszaj się! Dopiero wtedy ją zobaczył. Leżała związana w tak zwaną kołyskę. Noa wiedział, że to najskuteczniejszy sposób obezwładniania więźniów. Pętla na szyi, a końcówka sznura unieruchamiała jej nogi i ręce. Noa był wstrząśnięty tym, co ten zwyrodnialec jej zrobił. Lena nie miała włosów. Była praktycznie sina na czubku głowy. Wyłuszone oczy z wywróconymi białkami, zakrwawiona, obita twarz. Nie był do końca pewien, czy to ta dziewczyna, z którą jeszcze godzinę temu się kłócił. Najgorsza była jednak rana pod jej piersią. Jakby ten z bok chciał ją jej odciąć. Lena! Krzyknął, bo praktycznie nie kontaktowała. A potem warknął do napastnika. Stawaj pod ścianą, nogi szeroko. Broń jest naładowana. Gość tylko skrzywił się pod nylonem, który miał naciągnięty na twarz i naparł w jego stronę. Noa z nerwów nacisnął spust, ale rozległo się jedynie głuche szczęknięcie. Dopiero wtedy pojął, że nie odbezpieczył Glocka, ale Lena, przeciwnik skwapliwie wykorzystał ten moment. Skoczył na Noa, przygniótł go całym ciałem i wybił mu broń z dłoni. Pistolet przesunął się gdzieś po podłodze. Dopiero wtedy Noa zobaczył, że napastnik ma w ręku nieduży nóż do filetowania. Atakował na sztorc i z trudem udawało się Noa uniknąć ciosów. Oprawca kilka razy go niegroźnie drasnął, ale jedno uderzenie było szczególnie niebezpieczne. Noa uchylił się w ostatniej chwili, bo pewnie straciłby oko. Walczyli zaciekle, turlając się po posadzce. Noa był chudszy, ale zwinniejszy i udało mu się wydostać z rąk zamaskowanego agresora. Rzucił się do salonu i pełzał po podłodze w poszukiwaniu pistoletu, który cudem znalazł. Kiedy tak leżał, odwrócony plecami do napastnika, był już pewien, że go pokona albo zostanie śmiertelnie zmiażdżony. Zdawało mu się, że czas się zatrzymał. Po prostu przestał istnieć, a jednak ostateczny cios nie nadszedł. Poderwał się i tym razem prawidłowo odbezpieczył Glocka. Facet w pończosze był już w drzwiach otwartego balkonu. Noa strzelił od razu. Chybił. W budynku rozległ się metaliczny dźwięk. Noa trzymał szpocony palec na spuście i wymierzył ponownie. Był pewien, że tym razem go trafił. Napastnik upadł, ale zaraz się podniósł i przeskoczył barierkę balkonu, jakby był jakimś koreańskim mistrzem sztuk walki. Noa podążył za nim. Biegnąc, szukał wzrokiem sylwetki między kamienicami. Z okien zaczęli wychylać się ludzie, ale nikt nie wychodził. Jakaś kobieta w panice skuliła się pod klatką i nakryła głowę rękoma, jakby zaczęło się ostrzeliwanie. Waliła w drzwi wejściowe i wołała rozpaczliwie: Ludzie! Ratunku! Jakiś człowiek biega z bronią po osiedlu! Policja! Niech ktoś zadzwoni po policję!
2: Noa wiedział, że teraz patrzy na niego wiele oczu. Gdyby zaczął się wspinać na balustradę, z pewnością uznaliby to za podejrzane. Obiegł więc budynek i odetchnął z ulgą, bo przed wejściem ani w jego okolicy nikogo nie było. Przerażeni wystrzałami ludzie ukryli się w swoich domach i wyglądało na to, że nikt nie zamierza się narażać. Nagle jakiś starszy facet wyrósł jak spod ziemi i zagrodził Noa drogę.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.